Aby słońce świty nad polami, dziewcząt miesięczne rzeczka wynese borszczyk z kąperiami, dziewcząt miesięczne rzeczka wynese borszczyk z kąperiami.

wydarzenia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy musi być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rusyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petro Medwid. W piątniciu 15 maja 2023 roku w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiadaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiadaniu obchowarł do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i upomnoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przechoworył się upomnoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiadania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rusyńskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żytelił, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zajmował się i problematyką rusyńskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, przy czym predseda Milan Pilip poinformował členów, że w najbliższych dniach ku temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedzenią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, bisidowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty pro Rusyniu priorytą. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Mist i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiadaniu zajmowała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żadat, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby byli proponowane kroki ocieniowane i z pohľadu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i międzynarodowymi obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2023 roku. Rusyńska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piątniciu 15 maja 2023 roku sobie w prostorach Instytutu Pro Kulturu Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Ruten Pressu. Besidowało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się i osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowynarsko-informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, medzi hościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2023 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Severian Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu – Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiusko-Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochodzi ona 102 roku. Jak raz edycja

30 roka prynosit dasz to nowe drugi den podii. Odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierwszy pokłon wyznaczonemu rodakowi Epifanowi Drowniakowi Nikeforowi. I od tego punktu zaczyna się biennale na kreneckim cmentery, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikefor był symbolą biennale, jak twórca, syn Lemkowyny, wpertej i duczej proty autorytarnym ryszyniom własty. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała bude w Krynicy Świtowa Rada Rusyniu. Odznaczenia Epifana Drowniaka bude dalsze i na kreneckim deptaku, gdzie uczestnicy podii położat kwicia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdą do starego zdrawnecznego domu, gdzie o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejwi jeszcze druga jego część. Tego roku wystąpią rusyńskie artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już hory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się Chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga część zacznie się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia przy ważnym w lemkiwskiej świadomosty pamiętników Uściu Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamiaty wszystkich pochybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi, do godziny 14.30 bude może wysłuchać prelekcyju o rusyńskiej kulturi. O 15 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Je jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nie na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertnosti, autor wisty Petro Medwid. W piatniciu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesu o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiedłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytuję. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nastudowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia roboty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapekom, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dilo Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to te dwie diła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trymamy się Čapeka zubami, nochciami. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne diło reżysera, trioch aktorok i dwóch aktoriów, którzy w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma je promany kluczową rol. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogi i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiki. Cytuję. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, która w nowej inscenacji graje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie smy uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze grają Zdenka Kwaskowa, która jej autorką muzykę do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rochacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn.
Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minulego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł to, bym był może...

tu z winnicy miłości. Niedojrzałe grono wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna konche wieczności do mrocznego łona skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie u czystości stoku odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Od ranka. Łastawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od ranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat. Zoświta toho Morianko.

0: Opowiem ty bajku. Premudry Carewicz. W jednym carstwie żył sobie car. Wszutkoho mał dost. A i tak wse chodył smutny. Nikto nie miał go rozweselity, rozohnaty tu. Raz wyszedł car na dwór i poczuł muzyku. Zaczął się radowaty, śmijaty. Wernął do pałacu i besiduje triom swoim synom.
1: Jakby mi dach to ty huszli pryniósł, szto persze hrali, to wse byłbym wesoły. Ba, kto by ich pryniósł?
0: Zgołosył się najstarszy syn. Ja pidu za nymanianiu. I piszeł. Chodził po wszutkich carstwach, po horach i dolinach. Wszutkich ludy zwidował oto ty krasny huszli, ale nikto niczego nie mich mu opowisty. Wernął się najstarszy syn z niczym domiu. Zgołosył się drugi syn, sereduszczy.
2: Ja najdu to ty huszli,
0: piszał.
2: Chodył, bardzo długo chodył.
0: Ale i win wernął się z niczym. Zgołaszać się najmłodszy syn, premudry carewicz. Przyszedł do widcia i besiduje.
2: Ja najdu to ty huszli. Lem, dajte mi trioch wojakiu i jednego dobrego konia.
0: Piszły. Po drodze wojaki przysiągnęli carewiczowi, że budut mu wierno służyty. Besiduje im najmłodszy syn caria.
2: Sąd trzy drogi. Jedna po zemli, druga nad chmarami, trzecia po wodzi. Jaką pidemę?
0: Radiat i doradyli się, że budut i ty serednią. Wystrzelił carewicz z harmaty i za kulą polecili wojaki. Na wieczór kula prysiła na zemlu, a za nią siły odpoczywaty i wojaki. Odpoczywajut i besidujut wszelejaki nebylici. Rano carewicz besiduje.
2: Słuchajte, niedobri, dali pidu sam. Wysidte i pozerajte na swoje pochary. Koli wino bude się z nich perelywało, to znaczy, że jem w niebezpeci. A koli ni, to wszutko szczęśliwi.
0: Iszał carewicz dołho i pryszał do wielkiej peczery. Tam mieszkała wielka zmyja. Czuje carewicz, że zmyja kraśnie grad na huszlach. I zdohadał się, że to sód toty huszli, na kotryż de car. Zmyja, kolelem poczuła ludzki pach, perestała graty. Wysunuła hołowu z peczery i tak wdaryła

0: jeszcze sliwy. Ale czuję, że za nima lety druga zmyja. Po drodze trafiła się kuźnia. Wticzę carewicz z wojakami do niej. Zaperły drzwi na trzy zamki i żdut, co bude. Przyleciła zmyja i zaczęła dookoła kuźni wytysia i syczaty od złosty. W ścianie kuźni była dirka i zmyja zapchała tamady swój język. Kowal wzrył to i odszczypał język rozpalenyma kliszczami. Zmyja zapyszczała i wtekła. Radują się wszytkę. Otworzyli drzwi i wyszły na słońce. Carewicz zwiduje kowala. Co chcesz za to, że ty nas uratował?
1: Huszlisz to tak kraśni grajut,
0: odpowił kowal. Co robyty? Zadumał się carewicz. A zamiast huszli, co to by schodził inczoho? Bo my huszli musimy odnesty cariowy. Besiduje premudry carewicz.
1: Trzeba by mi przywesty to tu dziłku, do której jem chodył, ale mi jej nie dali. Ja bym się z nią ożonył.
0: Piszły wojaki z carewiczą za tą krasawycią. Idut nicz, idut den, wyszli na pole. Wydiad tam ore sobie człowiek i wyoranu zemlu takoj pchat do gamby. To był człowiek, który nikoli nie miał się na isty, a nazywali go Hołot. Kiedy ich wzrył, zwiduje się, czy może i ty z nima. Oni wzięli go i piszli dalej. Idut i naraz widiat, jak jeden człowiek siedzi sobie koło wielkiej watry i jedną ruką mecze do ognia wielczezny dub. Watra horyt, a win nijak nie może się zahryty. Zwidują się ho carewicz i wojaki, kto win.
1: Ja, moros. Widzicie, nijak się nie mogę zahryty. Kiedy idete?
0: Idemy za dziłką hardą dla kowala.
1: Woste i mene z sobą.
0: Idut dali i widziad człowieka, co bardzo lekko kracza z góry na horu. Zwidują się i oho, kto win taki?
1: Ja, Witer.
0: Odpowił i zaczął się do nich prosyty. Pryniale i oho. Idut dali. Przyszli do caria, od kotroho mali wziaty diłku. Besidują cariu, że przyszli na swaty. Carlem się uśmiechnął i besiduje, że win widził już weloch swataczył, ale w szutkim musił odmowyty, bo nikto nie wykonał tych zadacz, co win im dawał.
1: Mo wykonamy,
0: besiduje premudry carewicz.
1: Dobry,
0: besiduje car.
1: Jaglom wszutko wyterpyte, to ja wam zadam, diłka wasza.
0: Car w tym czasie nakazał słucham nakłasty do peca wszytkie drona, kotry były w carstwie. W nocy zapchali tam wszystkich swataczów,

zaperły dveri i pitpalili. W pecu stawało się wse teplisze i teplisze. Już zaczęło peczy. Ale kolyle morospit kruczał bajusy, ohen naraz spał. Wszutko piszły sobie spaty. Drugiego dnia słuchy otwierajt pec, a od tamal wychodziać świżyćki zdorowy swataczy. Zdywył się car. Oczam swoim nemich powiryty. Tołdy kazał prykotyty stoboczok i zabyty stowoju. Swataczam dał rozkaz, żeby one wszutko to zili. Koli hołot zaczął wszystko to isty, to inczy ne wstygli na isty się dosyta, bolem kistia się leszało. A iszczy prosył wece. Car sam sobie nie wierzył. Daje trzecią zadaczu. Kto pierwszy prynese wodu z tej krynyci, co win pie? Jego dziłka cy swatacze. Dziłka jak na kryłach poleciła po wodu, a witer skoczył z góry na górę i już jest koło krynyci. Nabrał wody i przyniósł pierwszy. Dziłka duże piznisze prynesła wodu. Wydet car, że bida. Oddawaty by diłku. Zaczął win sztosy krutyty, ale swatacze neż dale. Zabrali jego diłku i zaczęły wtikaty. Car żenę zanyma. Ale hołod naraz wernął wszytko szto ził i zrobiła się waliczezna hora, a z toho szto wypył, rozlało się more. Wernuli się słuchy z carią domił, bo nycz nie mogli zrobyty. Przyszli wojaki z premudrym carewiczom do kowala, oddali mu diłku, zabrali huszli i wernuli się domił. Huszli zahrali, car zaczął się radowaty i wszutko razem z nim się weselili.

dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: LEM FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. LEM FM to twoje radio.
1: Corzo.

0: Jest ponedziałek, 25 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-rusinskoj kultúry Rutenale. Toto bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý deň podíji prochodil v Vosovi. Na počiatku prvého dňa odpovalo sa zasiedanie Švitovoj rady Rusiniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drúňaka Nikofora a złożone kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale przeszedł chorobit ansambliu do starego zdrowicznego domu na krenickom deptaku, gdzie w balowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszli tam dwa koncerty. Drugi dzień bienale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiu podczas Biennale wręczał przedseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyłski i Koszycki samosprawny kraj osnowają jedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Współpracy w Horlat. Siluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned z początek 14. rocznika Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rusyńskiego Festiwalu, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. Hned w programie odkrycia festiwalu w Piddukleńskim Oświetnim Centrum i w okład o Perlinach Karpat. Zaran w Domi Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W seredu w Piddukleńskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer bude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka święta liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słydnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznych festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskiej twórczosti i wystupu folklornych kolektywiów. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedynej w świecie profesyjnej rusyński ensemble. W poślidni den podziei zaprezentują się domaszni ensembli i hości. Furt iszczo możete przedpłaty online, trydniowo bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Nyżnioszleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podia odpłuje się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nikofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstup nie darmo. Pak o 16 godzinie w kinie Piast odpłuje się pokaz filmu Miej Nikofor. Bileto na film możesz przedpłaty w kasach albo na sajcie kina.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Letu. Letu sztuka. Moi drodzy radiosłuchacze, radio, ale my mamy programu Patrzysna Hodyna przy mikrofonie Natalia Moecka-Nowak, bo tak zaczęliśmy Patrzysna Hodynu, nasze drugie żywe wysyłania na antenie radio, ale my mamy radio ruskiej bursy z Gorlic. Moi drodzy i wyperczate dnia. Toż to bym mała powisty, oż to was procesy już dziękuję za to kontakt, za znymkę, że ma te kras chwylu, no chwyla to w sobie jest kras, że ma te kras pochodu i dnes i wczera, no znymka spektakularna z zachodem sącia nad ozerom zawyduju, że możecie w takich obstałynach nasłuchować naszego radia. Zaczynamy, 9.15, 10.45 i chamy.

Tiszu, się, że z taką energią wchodzę w nowy tydzień, bo tak, zaczynamy czerwony tydzień 2023 roku, to już będzie 22 po czerzi, a den to mamy 25 po czerzi, 25 maja. Żeby się wam jeszcze nie pytało, że to może jeszcze kwitej, a może już czerwiec, nie, to jeszcze maj, zaraz ważny den. Kto tam by sobie pryzabył, to den skorsze. Wesiduju. I co dalej z czesłami? To ty przedstawiają cię tak. Słońce stało 4:39. To podaję dla lokalizacji tej gorlickiej, naszej gorlickiej. Swytaty zaczęło chodynu skorsze. Słońce w swoim najwyższym punkcie budę o 12:32 schować się. O 20:26, a smerkaty budę, no mniejsze wece chodynu, pizniejsze. Dołgi den tyż myślanym, bo kras. I jeszcze przed nami 26 wesnianych dny i jeszcze przed nami 155 roboczych z dneśnim i 66 swobodnych od roboty. To jest 145 den i sumarycznie przed nami jeszcze 220 dni 2026 roku.

gdzieś kałuży ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej, w szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Majocze wspomnienia wiszą czarne liny, z sercem poszarpanym gdzieś uliczka łzy. Każdemu wiadomo to, na co zasłużył. Zostawiłem wszystko.

To duet Marek Dyjak i Kasia Moś na antenie LEM FM. A na antenie LEM FM teper pogoda. Maje by ty kras, ale problemem może być ty wider. Poniedziałek budy pohidnej, sonecznej, w ciłej Polszczy termometry będą wskazywały maksymalnie od 21 do 22 radosiu. Na Słowaszczyni czerez 25-26 Łódź, Łódzka Zemla, Mazowsze do 27, nawet do 28 na obszary Lubuszskoj na Zemli, także to zachód Polszczy dnes ochory jaczej. Witer słaby i umiarkowany, a na północy, na północnym wschodzie w porywach do 40-50 km na hodynu. W nas na południe najtyż najzahirsze, no 25 gradusiu, to przyjemna temperatura. Wilgitnist powitry utrzymowaty będzie się w ciebie drżawi na równy 30-50%. Biometeo usłowia siady będą chosenne, a na przeważającej obszary polskiej drżawy będziemy odczuwaty teplotu. I jeszcze pizrymy, jaki tysk dnes wysoki wsiady powyżej 1020 hektopaskali, najwyższej Lubuszska Zemla jak raz 1043 hektopaskali, najniższej na Słowaszczyźnie tam 1025 hektopaskali, a w nas no, w okolicach 1030 toż to na wysoki tysk rady te wiaty.

No, Pitpowidy, jak se na wysoki tysk dawa te rady, nie daje te, ale pisze też, że zima była zima, zimna jar i nagli tryk i horiaczeli to. No tak jest, noż to zrobił, no, znaczy nie poradził. Chyba musimy już prywykaty do tego, że taka jak raz teper budę tak by się układała pochoda. I wczoraj też było horiacze lito. Kto był na drugim dniu Międzynarodowego Biennale Rosyjsko-Jelenkiwskiej Kultury Hłysowi, to poczuł to słońce. 3 godziny w pełni lampi. Tak kolokwialnie by się to uczy. Śwityło nam słońce fest. Na szczęście nie śwityło wykonawcom, artystom, jak występowali na scenie w amfiteatry, tam tak to zrobione, że właśnie do miścia, gdzie stoją, występują artysty, są ceny dochody i mogli, no, nie wpoticzeła występowała te perednamy, a śpiwale, a tanciwale, a hrale. Było to wiele. Zaraz opowiem wece.

Moi drodzy, kto był wczoraj na Biennale, na występach Łysoi? Dość duże ludzie było, bym powiedziała, że byłam nawet zaskoczona, bo w tot sam den, w tot sam czas było paru innych alternatywnych poli w terenie. Wiadomo, że w Siadeldesy daleko to było duże, ale w terenie, w okolicy było duże. A jednak przyszła publika, zapomniała wszystkie prawie, że wszystkie łałoczki w wyremontowanym parku, update'owanym może, tak, Łysoi. Było kras chwila, tak że to wszystko sprzyjało temu, żeby się wybrać do Łysoi posłuchaty. Jak występowali ansambli z różnych dzierżaw, bo jak pierwsza zaprezentowała się grupa Studenka z Kałusza. I trzeba tu naprawdę słowa uznania dla ansamblu, wyrazy te wysłowety, że no, że mają cyłu, mają dochotu, mają potrzebę i przede wszystkim, że mają no, jednak jeszcze to takie przekonania, że trzeba, choć droga daleka, choć pełno nahrany ci dołucho trzeba było ждати, ale mimo wszystko, że przyjechali w rydne chory. Ensemble Studenka z Kałusza to przede wszystkim świadki ujane, potomki świadki ujane, krampniane, kotaniane. Znaczy doło się prezentowali, widno było, że przeżywali to ty występ śpiewania, recytowania, bo pojawiły się też i takie rymowane słowa od studentki. Fajni, że przyjechali, że wystąpili, że jeszcze się im cnę za chorami i mają też dobrze, że mają możliwość, że są zapraszane, żeby to te rydne chory widzieć. No tak, że to pierwsza zaprezentowała się studentka, a przed studentką profesor Olena Dućwajfer miała krótką prelekcję do temy lemkiu. Taką zahalną prelekcję dla kurortników, jak też z łysiuskich sanatorii zeszli do parku i w amfiteatry sobie prosili przy amfiteatry. Także to studentka, pak studentku, pak po studenci ensemble Last i Łoczka zapowił duet konferencja rok Anna Czuchta i Monika Babula. No i Lastiwoczka nie zaleła, wystąpiła kras z tańcią, ze śpiłą, z muzyką na żywo, orkiestrą. Takim się zastanawiała, co tym chłopciom w tych łownianych chłoszniach, próbacz ten nie jest za horiaczo, ale dost tak te wyglądali na takich fest z horitych, czego by się można było spodziewać po tańciach, skakaniu, pitskakłaniu, obrtaniu, to by tam jeszcze wydumaty. I trzeba tu podkreślić też, że to sam młody ludzie. Młodzież lemkiuska, młodzież stryczacia regularni. No i to przynosi efekty, bo Lastiłoczka jest nachorodzana, dociniana. No i dzisiaj myślę też, że no, chodziło się przyjechać z zachodu tu na Lemkowynu, bo to taki skory występ tam i nazad. Popredniego dnia w sobotę występowała, ale w Krenicy. Wczera Łysoi i pak zaraz po wystupie już i hale nazad. No daleka droga do szkoły, do roboty. Wszystko trzeba normalnie. Także to jest poświadczenie, żeby się no, zobraty i przyjechaty w taką daleką drogę na taki krótki czas. Także to gratulujemy Lastiłoczki. Pak wystąpił duet Łada. Łada coraz mocniejsze. Zaznaczać się na lemkiuskich scenach. Bardzo dobry. Widziałem też, że chyba już są w programie Michaliuskoj Łatry na Czurzyni. Tu mogliśmy posłuchać ich Łysoi w chorach, ale też wielu lokalnych śpiewanek zrychtowanych jak raz, takie jak zapisane były Łysoi, czy posłuszyckie głosy. Także to też bardzo fajne, że tak się prerychtował duet, a w swoim repertuarii mają duże
obszczerusyńskich, tak to określmy, śpiłanok. Bardzo klimatyczny jest występ wse, już małajem raz na chodu ich słuchaty, także to znałajem, że to nas czekat, ale na żywo wse widzicie czuty wrażliwych muzykił, to wse wielka przyjemność. I pak po dueti Ułata wystąpiła grupa Zaruba z Mrzyla Borec. Trzeba przyznać, że no, takiego zaangażowania, takiej pary, to może być awczyty furt od naszych braciów. Z drugiego boku Karpat w repertuarii mamy rosyjskie śpiłanki przede wszystkim z Doliny Zaruby, jak raz za meną ansamblu. Wszystko się zahaczać. Kus trzeba tu przyznać, że kus był lekko niezadowolony członem ansamblu, że musieli tak długo czekać na swój występ, ale nie zawiła czas zawziętej publiki, która do samego końca aplauzowała ansamblowy. Думам, że docinili też to, co част publiky, która dla nich też ostała się do samiczkoho kińcia. A trzeba przyznać, że koncert w sumie roztiahnął się aż na 3 godziny. Także i muzykom, i publici gratuluję, że terpeliwi doczekali do samego kińcia. Także biennale możesz uznać za udane, uśpiszne. Następna stricza za 2 roky i jak zapowiła pani wójt gminy Uścia Ruskie, Ewa Garbowska Góra, jaka tak sama do samiczkoho kińcia wytrzymała wszystkie występy, to też gratulujemy. No, pewno i w przyszłym roku drugi dzień biennale będzie prochodził Hełsowi. Pani wójt zaprosiła, cieszyła się na totu striczu. No i z otwartym zaproszeniem sme się popraszczali wszystkie. Także kto zna, może to już nowa tradycja biennale się zrodzić, że pierwszy dzień w Krynicy, a drugi ten w Łysowie.

i robimy to per perelet. Kulturnych podi naszej najbliższej okolicy i najpierw idziemy do Gorlickiego Centra Kultury, a tam den mamy. Den mamy zaran o godzinie 18, znaczy koncert na chody dnia mamy, a dokładniej to muzyczno-taneczne wydołysko pod nachołką od Widnia do Rio de Janeiro. Elegancki bardzo duże emocje budę. Spektakl idealny podarok dla każdej mamy. Artystyczna podróż teraz najkrasszy melodii Europy, aż po horiacze pełne radosty rytmy Rio de Janeiro, mista karnawału po naszemu to miastec. Pełno energii, życia. Każdy twir, każda choreografia, każdy żest budują atmosferę świata, jaki celebruje. Żinoczy jest lubą spilny momenty. Na scenie pojawia się charyzmatyczny gazdowe wieczora Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek. Artysty, jak od roku zachoplują publiku klasą, hołosą, sceniczną elegancją. Będzie też Jakub Oczkowski, tenor, którego hołos potrafi i zworuszyty, i pirowaty do rytmu. A wieczór dopełniaty będzie tańczualna energia ensemblu Blink, jaka rozświetli scenę wydołyskowymi choreografiami i duo performance band pod kierownictwem Mateusza Dudki. Jakie to duo powede publiku przez muzyczną historię pełną, która pełna będzie emocji i ponadczasowych melodii, to one będą taki persiczny koncert, prezent, podarok z sercia, jaki ostane w pamięci na dołoho. I tu organizatory zaochoczyły jeszcze tak, podarujte mamy szóste wece jak kwicia, podarujte jej niezabyty wieczór. Od Widnia do Rio de Janeiro w Gorlicach idealny sposób, żeby razem poświadkować den mamy w krasnej artystycznej oprawie. Także to kupujte bilety na kupbilecik.pl. Koncert odbude się zaran, przypomnę, w Gorlickim Centrum Kultury o 18 godzinie. Idziemy dalej. Den późniejszy, 27 maja, na scenie Jaselskiego Domu Kultury wystąpi wyjątkowa wokalistka Edyta Geppert. Jej recital zacznie się o 19 godzinie. Edyta Geppert jest znana z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjni, wyreżyserowane recitali są rzadką nachodą, żeby poczuć no i to perliny polskiej literaturnej śpiwanki. To wydołysko w reżyserii Piotra Loreca. Seret autorów tekstów śpiwanok, jak prezentuje Edyta Geppert, znajdziemy Agnieszku Osiecku, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzy Ficowskiego, Jonasza Koftu, Wojciecha Munarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, no samych znanych autorów tekstów, a seryt kompozytorów to Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, czy Andrzeja Rybińskiego, to też wielkie nazwiska polskiej muzycznej sceny. Wielu śpiwanok z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbu czasu i stało się tak zwanymi evergreenami z prostych, melodyjnych, małych słowno-muzycznych form. A artystka wydobyła wielkie emocje, jakie no, udzielają się i publici. Recital Edyty Geppert to wyjątkowa nagroda, żeby stryty się z jej niepowtórnym interpretatorskim kunsztem i żeby poczuty to tu, no już nie do końca takie popularne znania z Leibniz, budowania mocno skontrastowanych nastrojów, liryczny śpiwanki zastalony z dramatycznymi, zabawnymi, kabaretowymi, reprezentowanymi teraz teksty klasyka gatunku Mariana Hemara. To możliwość przeżycia emocji, jakie może przynieść publiczny lemny czy slenny z wielką charyzmą artysty. Edyta Geppert jako jedna z neweloch, to artystok polskiej muzycznej estrady jest zdobywczynią 4 nachoryt Grand Prix Festiwalu Polskiej Śpiwanki w Opole.
w rokach 1986-2014. No, tamto pole to jednak było prawdziwe i stosiła to śpiłankę. I idziemy dalej. Dalej możecie wybrać się do samego dnia. Możecie wybrać na 18 godzinę na finał 6. literaturnego konkursu Krasa Małopolszczy, opisane słową. To konkurs organizowany pod pokrowitelstwem Łukasza Smułki, marszałka Małopolskiego Województwa. I finał tego konkursu odbudę się w najbliższą środę w Małopolskim Centrum Kultury Sokiu w Nowym Sączy. I to ta instytucja też była organizatorem tego konkursu, do którego zaprosiła wszystkich, jakie chcieli opisać Małopolszczu w jej rozmaitych wydach przez krajowidy, architekturę, narodotwórczość, obrzędy, zwykle, legendy, czy kulinarne zwyki regionu. W nadosłanych tworach zabrakło refleksji nad ludmi, miściami, które spiutworia dostomennist tej małej wytrzyzny. Szesta edycja konkursu strytyła się z wielkim zainteresowaniem uczestników, bo przysłano aż 336 robit, autorstwa 203 tworciu, jak pisali prozą i poezją. Tradycyjny kurs perewele w trzech kategoriach do 12 roku, od 13 do 18 i od 18 roku w choru. 27 maja będziemy mogli poznać laureatów konkursu wysłuchać nagrodzonych tworzył i wspólnie poświadkowaty krasu Małopolszczy opisaną słową. Muzycznym gościom finałowego wieczora będą Szpatny. To jest duet wokalisty Dawida Mika i pianisty Filipa Kota, jaki poruszać się na pogranicze aktorsko-interpretacyjnej śpiłanek, śpiłanej poezji, literaturnej śpiłanki. Artysty są też spiutworciami ofołowego teatru, jaki dzieje pod nazwaniem Najmniejsza Scena Świta. Duet Szpetni to laureaty wieloch nagród na zachodnopolskich festiwalach artystycznych, perechladach, Medzieńczyma, Grand Prix 15. Festiwalu Piotra Skrzyneckiego. Zdobył ci pierwszej nagrody w turnieju śpiewania i poezji 66. i 67. zachodnopolskiego recytatorskiego konkursu. Od 2023 roku związany z krakiwskim teatrem Loch Camelot. Sąd też autorami z muzycznego spektaklu na osnowie wersji Ewy Lipskiej. Nyczne jest pewne. Jakiego premiera odbyła się w legendarnej pełnici Pit Paranamy w Krakowi. Wstupny darmo. Kiedy ma do ochotu prowadzić taki literaturno-poetycki wieczór, to wybierzcie się do Nowego Sącza. A też możecie wybrać się na majową nicz do Jasolskiego Domu Kultury. I tu mi się teraz straciła data. Tak, już mam 29 maja. Ta podija się odbudę od 16.30. I to jest wieczór, nicz, w której welo. Będę się dijało, będę muzyka, będę sztuka, będę magiczna atmosfera i atrakcje rodzinne, i artystyczne animacje, i koncerty, i spektakli, i prostory odkryte dla wszystkich ochoczych, w których będę wielo sztuki, będę wielo wspomnieniu. Program jest taki, 16.30, dwa mimy, to artysty z formacji Pantomimki, mastery w niewidymym remesli, wyryzbliat, znaczy budu ryzbyty powitria do łonmy, zbudują ściny styszy, odkryją dwery tam, gdzie jest tam nasza imaginacja. Według wszystkich nicz, mają nicz Jasolskiego Domu Kultury. Chodyną bez niszy zaprezentuje się młodzieżny teatr Jasolskiego Domu Kultury, jaki zaprezentuje korotkę, teatralne formy, bajkę i wersy dla dzieci. O 18.00 na tarasie muzycznej set występują uczestnicy wokalnych zajęć w jedno z instrumentalnym ansamblem
будут твори несподіванки. А от 19.30 іще раз два міми, а пак дві вистави в Офовій салі і в галерії Ясельського дому культури будуть презентувані вистави «Водом і олієм» Анни Муні, а тиж «Поворот на Макову Уку» Магдалени Мешковської. То ще не кінець, бо будуть відбуватися тиж в тим часі варштати гарбати для любителів, або і таких, котрі ще ані не знають, że herbata może tak smakować. Będą odbywać się też i warsztaty bransoletok, biżuterii w multimedialnej sali, a drugą atrakcją to będzie sentymentalna podróż w czasie z kronikami Jaselskiego Domu Kultury. Wyjątkowa nagoda, żeby zazrzeć do archiwalnych relacji i fotografii toż to działo się dawniejsze. I to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jest też atrakcja. W holu Jaselskiego Domu Kultury znajduje się fotobudka 360 gradusów. No tu będę może wykreować wyjątkową znamku. To też nie koniec, bo jeszcze Teatr Antrakt prosi na podróż w czasie do 19. stulecia. Pokaz o 20 godzinie. No przenosimy się do czasu, kiedy bardzo surowo wychowano dity, a baśni to no, była taka mocna perestrocha, no nie wiem jak to powiedzieć. A aktory prosto sięgną do tekstów inspirowanych duchom bajok braci Grimm, a stoi już naszej perspektywy możemy ich ocenić jako czasem dość drastyczny. I o 21.30 w jedno z muzyczną rodziną steczki podróż przez kultury, tradycji, zwuky różnych zakutyn świta, belo farebna historia o różnorodności muzyki z 15 derżał między innymi odniesienia do perskiej kultury, Japonii, kultury Armenii, Chin, Indicy, zazdrać też artysty na afrykański kontynent. Także to ciła nicz, prawie jak nicz muzeju, lepsze nicz w Jaselskim Domie Kultury od 16.30 do późnego wieczora.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Jest poniedziałek, 25 maja 2026 roku, a na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W minuły weekend na Lemkowinie przeszło 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale. Totle Biennale wse odbywało się w Krynicy, a toho roku pierwszy raz drugi dzień podii prochodził w Warszawie. Na początku pierwszego dnia odbyło się zasiadanie Światowej Rady Rusynów. Pak na starym krynickim cmentarzu odprawiona była panachida na grobi Epifana Drewniaka, Nikofora ta złożone kwitnie pod pamiątnikiem artysta na bulwarach Titla. Od tamale przeszedł chorobit ansambliu do starego zdrowicznego domu na krynickim deptaku, te w balowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszły tam dwa koncerty. Drugi dzień biennale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiątniku w Uściu Ruskom. Pak podia przeniosła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcję o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Того року на Біенале запрезентували ще артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. Традиційно пройшло тіж вручення премії Василя Турока-Гетеша, котру здобула професор Олена Дучфайфер. Премію під час Біенале вручав председа Світового конгресу русинів доктор Штефан Лавинець. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają jedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowanie Terytorialnej Współpracy w Horlat. Cieluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszariach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Drobniejsze czytajcie w dopisie na naszym portalu. Dnes początek 14. rocznika Festiwalu Kultury Rusyniu Słowacji, Rusyńskiego Festiwalu, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. Dnes w programie odkrycia festiwalu w Piddukleńskim Oświetnim Centrum i w okład o Perlinach Karpat. Zaran w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażut piesu z nazwą Polepetko. W sredu w Piddukleńskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer pude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka świata liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznik festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i wystup folklornych kolektywiu. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesjonalny rosyjski ensemble. W ostatni dzień podii zaprezentują się domaśni ensembli i gości. Furt i jeszcze możecie przytpaty online trzydniowe bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Nyżnioszleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podia odbuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstup nie darmo. Pak o 16 godzinie w kinie Piast odbuda się pokaz filmu Miej Nekofor. Bileto na film możesz przytpaty w kasach albo na sajcie kina.
0: Були новини Радіа Лем ФМ.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokowisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnoho gorlickoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matku biżu, 21 wersnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a dyrżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu cała Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą sełą jak doszcz, a ludę w tot czas wezli z pola komperi, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedził za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne, poczta gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Hryhoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wersnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i różnych pisem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodzą piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakbym mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwszy partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczano po jamach, po dirach, a bo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodyny w jedną komnatę. Ludy piszli robyty w kołchodzy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83. To jest nas wsi jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu dane kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlickom powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia część. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostali się majże na 100%. Na zachowiaty to w Gorlickom powiti ostało się jeszcze 35% naszego narodu. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesiaciu. Była w bolnici w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki kupeli zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapennom rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają te pomochy Polakom z amerykańskich dariów, no Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwem, mam 3 morchy pola i plebańskoho trymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanymasz się? Już my postarili. Ja ma już 69 lita, ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryci posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4 800 zł i kupy dwoje kiepskie czerwiki. Ja duma już to tam za 50 dolarów kupy choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liści rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupy za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiacz. Kiń do 100 tysiacz. 1 kilo mięsa 130 zł, a kilo sołoniny 350 zł. Litra mołoka 15 zł. Jajce 68 zł. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego do idła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odeżą i obuwią, bo uczy czerwiki stoją 3 do 4 tysiacz, koszela od 1 do 2 tysiacz, a połotno po 700 złotych metr. Ludę mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobroho rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasom. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 złotych. Żydzi i cyganiu neje, bo Niemci wystrilale. Mordowali w diabolski sposób, a nysiany jak nie mistuło w hołowi, jak tak bożna ludej na szczyty i mordułaty. Żydzi trochę wernuło się z Rosji, to wyprodają swoje domy, ale sklepił nie mają. Wsi chociaż kuda to wyjechaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kole ja był w Ameryci, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchnął i bolat. Szczęście, że to mają wodę sierczaną, to się wykupają i staje lekrze. Mi stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca toho roku. Mali 88 lit. Świaszczelników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich chwaszczennykiu. W Macyni jest 12 roden rusnakiu. W szkołach siuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar honianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok zmy dostali, to byle 4 pary czerwikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy ta i sidymy, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ależ to robyty. Siedzi dzisiaj i żyje, bo heł od nas, że to pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodzą po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i że to popadł. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłanom w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czom ja wam nie pyszu nic nowe, to za to,

pysaty do Ameryki. A za to każdej bojcia pysaty, bo każdego pysaria jest imenna w gazeti. I wydy te, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opysaty. A byłobyż to opysaty, choćby i Biblius toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to te wandriwne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho nie polublat, to choćby im dawał, to nie wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Dymnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pochniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i o tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Dymnianowicz idę chory Żdyniom, to ludę wtikają perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma maje ruku. No nie choden nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemky, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, dorochy tytusiu. Wszystkoho się boju pysaty, bo mogliby i mene najty, a ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołuje, poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję hospodu, ja też zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już jsme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starty. Zarno już jsme z pola zobrali, sina jsme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Hospod Boch ochronił naszych bratów i sester w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, że nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pidut na dobrą zemlę do Rosji, to budut maty dost wszystkoho, a teper tam inakże. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z Neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy Stary, dekudowa Jefroska, Stary Kosarowicz, a bilsze nie znają, kto bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz przeszło wojsko, de mało rozkazane i go pojmali, to go odstawlali do hranyci, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to go puszczali nazad od hranyci. Teper powiadają, że już nie będą wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

мось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимо.

0: Jest ponedjeljok, 25 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. Međunarodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale. Totle bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý den podíji prochodil v Vosovi. Na počátku prvšoho dňa odpovalo sa zasiedania Švitovoj rady Rusíniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drúňaka Nikofora та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоров від ансамблів до старого здравичного дому на Креницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущі Руском. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Wysowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiu podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają dwietno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Spółpracy w Horlat. Siluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned spočatok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusínskoho festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. Hned v programe odkrytia festivalu v Piddukľanskom osvietnom centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkažú piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukľanskej biblioteči Institut rusínskoho jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvať do nedeli. V programe na piatniču jest medzeňčoma semiričných festivalu Orfeus, muzičnej perehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzeňčoma Puls Priašova, jedynej v švíti profesijnej rusínsky ansambl. V pošlední den podíji zaprezentujú ťa domašní ansambli i hošti. Furt iščo môžete predpáty online 3-dňovú bilety vstupu. Muzej Mity v Lignici, Nižnošleský filmový centr i kinopiast v Lignici prosiat na speciálny pokaz filmu Mijny kofor v rámkach filmového klubu Seniora. Podia odpude się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Mijny kofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Mity w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstup na darmo. Pak o 16 godzinie w kinie Piast odpude się pokaz filmu Mijny kofor. Bilety na film możesz przedpłacić w kasach albo na sajcie kina.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Relat tyżnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy musi być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rusyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petro Medwid. W piętniciu 15 maja 2023 roku w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiadaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiadaniu obchowarzył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i upomnoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przechoworył się upomnoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiadania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rusyńskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żytelił, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zanimał się i problematyką rusyńskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, przy czym predseda Milan Pilip poinformował členiów, że w najbliższych dniach ku tej temie przedstawicieli Platformy stricia się z wedzeniem Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, wysiadowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty pro Rusyniu priorytetą. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Miast i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiadaniu zanimała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żadat, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby byli proponowane kroki ociniowane i z pohľadu ich dośledników na mężczynowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i Międzynarodowymi Obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2023 roku. Rusyńska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petro Medwid. Jak

Formułowa agentura Rutenpresach. 15 maja 2026 roku sobie w prostorach Instytutu Prokulturu Wojwodinskich Rusyniów Nowym Sadi przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Rutenpress dzieje w ramkach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Rusyniu u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły styl. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, Borys Warga. I medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Rutenpressu. Wysiedłało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Rutenpress, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się jej osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się zmieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Rutenpress jest jedyną u świecie rosyjską nowynarsko-informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, między hościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2026 roku. Przytte na Rutenale. Autor dopisu Severian Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu, Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiusko-Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochodzi ona co 2 roky. Jak raz edycja 2026 roku przynosi też to nowe, drugi dzień podii odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokłon wyznaczonemu rodakowi Epifanowi Drewniakowi, Nikeforowi. I od tego punktu zacznie się Biennale na Krenickim Cmuntery, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikefor był symbolą Biennale, jak twórca, syn Lemkowyny, wperty i duży proty autorytarnym ryszyniom własty. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krenicy Świtowa Rada Rusyniu. Odznaczenia Epifana Drewniaka będą dalsze i na Krenickim Deptaku, gdzie uczestnicy podii położą kwiecia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit przejdą do starego zdrawnicznego domu, gdzie o 15 godzinie będą odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem będzie inauguracyjny koncert, a na wieczór po przerwie jeszcze druga jego część. Tego roku wystąpią rosyjskie artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krenicy. Teper, że drugi den odbude się Chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga część zacznie się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia przy ważnym w Lemkiwskiej świadomosty pamiętników Uściu Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamięty wszystkich pochybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi, do godziny 14.30 będę może wysłuchać prelekcji o rusyńskiej kulturze. O 15 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Jest jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rosyjskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nie na utrwalenie, ale i na moderny rozwitok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Dio Wieczność, medytacyjną o bezsmertności, autor wisty Petro Medwid. W piątniczu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesę o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościującego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiedłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja.
cytowania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roka i sam proces na studowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt z tym rosyjskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rosyjski język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawnia roboty w tym języku, powiedział reżyser. Inspirowany Čapeką, nolem temu. Inscenacja się opierać o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dio Markopulos, który miał premieru u 1922 roku. Lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cię woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to ty widziła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trzymamy się Čapeka zubami, nohtiami. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powiedział reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trioch aktorok i dwóch aktorów, którzy w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma je promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogi i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawana reakcją publiki, cytowania. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji graje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rosyjskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie z mouczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze grają Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Żochacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Wieczera, Dnes Zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Dobry wieczór. Witam w piatnyciu na słuchowisku. Mali sme tyżniową przerwę, ale mam nadzieję, że nie zabyliście, co działo się w poprzednich odcinkach karpackich noweli, a dokładnie mamy nowelu pod nagłówkiem Czudny grobowy duch. Zapraszam na kontynuację. Ale to jeszcze nicz. Tuż to sy ważniejsze się wyjawlat, a to, że Jewsewijowy bajusy przyjmut one dołcha isty wyt podibnu do pradidowoj z portreta brawuru. Zważywszy tak epochowe odkrycia, hoden jem był i wkrasty portret nowonajdenoho z piórodynnyka. Jednym słowom, my byli jak w sebe. Taż to? Sławka się nie jawlała. Nam wyjasnili, że jak sy kupci przyjechali i kupczat w nich połotną rozwadowskoho wyrobu, że Sławka tam zaniata, że zresztą jawyć się ona o chwilku prywytaty tak hosty. Ehe, a ona podumajte perejata kafiuru czesała, gwarujem. W desperatku nie zaczeszesz tak sakompiką. Rozwadowski paroch pobysi dzieci lyszył nas i piszął za diłką. My pozerali na partyturu. Wariacyj bez temu na szesdaru, na portret Metternicha, na resztu koldo izby wstupył nasz fijakorz Wasyl w łunci z irską peleryną czypową w lutowyskich chodakach, w synich zymowych hajdawerach welykan beskycki z dołchym pelechatym wołosią. Szto tam, Wasylu? Zwidujemy. Tanycz. Konia szalenoho jest rozpriach. Rozpriach. A napoił? Napoił. A sam duchan masz? Mam. To udy wszystko hej. To no by hej, ale tu Wasyl werchnął sobą, ruką poza hołowu zawynął, czypoł odszmaryl, a na joho fawnowym lycy szerokim z prystriżenyma bajusami, z osmalenyma lyciami taiła się niedomołka. Sprawa sprawą. Wydusył Zosia o chwylu, przyłożył palec na pił ust i szeptom dokińczył. Nam by szalenoho konia nazad zaprychaty, taj zaberaty się z rozwadowa. No, szmaryli my, czudujuczy się taki besidi. Dolinę obyjdesz, prodążał Wasyl. Anne prysyłujesz doli. Ona już tak. Tu nam ne po dorozi. Ja to znam. Neraz jem woswaty wozył. Tu w rozwadowi nic z toho ne bude. A czą? Nasz czorny kin ne ist paszy. Anny siane ditchne. Szto tam? Hewarymę. Może z mułaky si nadali, a nasz na takie nezwyk. Boże hran! Komanyci na chwale, tako jak Dunaj, a czornoho hejby pitział neist, taj neist. A ono takie je demit.
czornej paszy. Neditchne, tam zoswatania nycz. Lem szli na kark mu kład i hajda dale. Tak było, kolysia waszego stryka woswaty wezło. Dobry były wasz stryko, bywało chwariat do mnie. Ano, Wasylu, w tnyjle, pisnyczku, nad riczkoju, nad bystroju, lubył jasia zdił czynoju. A kiedy jem tiłkoż to skinczył, zberażeńka prychortał jej do serdeńka. Uż zo styrkowej ruky piniarzyczkę dzyń, dzyń, syplut się jak śniżok. Tu my poczuli kroki parocha, uspokoili Wasyla, szto wertaty nyjak jo chwylu my wytale sławku. Desperatka? Ej, zo synią kokardą, suknia szelesty, a chodu neczuty, satynowy chodaczky. Besiduje myło, pomyślisz, mej była syczka. Znaje wariacyi w trzeciej pozycji na szezdari, besiduje aż i o harpeggiach i flażoretach. Ba! My pustyli się z parochą do spraw dalszego świta, a ona chwylamy w truty tym, że koszut już nie w Turcji, a jachymowycz dagde w kromeryżu. Tato fenomenalne, chwarił do Jewsewija. A win lębę samy strychnął, w tym i moja bida. Kto z nas był samy ne zytiarzył, bo spostericham dalej, ona besiduje dasz to ta obernena do Jewsewija. Bźwiduje dasz to ta Jewsewija do mene, ane ne czwirknę, lem hejby za panszczynu dekole okom szmaryt. Myśliłby dach to Jewsewij zaprawdy pobidył. Nic. Ona to naumyślnie robiła. Damski manier. Taki hejby pidrobok, lem w korotki sukny iszczy, a już taki manewr. Damy wszystkie tak prachną, tym zawładity, tołdy z tamtym kokietując. Muszyna tołdy i zalubuje się w dami, kiedy wytyd, że ona de inde, lubowno prynależna. A ptaszoczko powowało się mi, szto już, a pohołzło się. Myślu soj, pit zaszmareny, a czeki ty? Daty się złowyty dosity jak szczupak? Iszczy by, Wasyl dobry chwarył, nierz toho ne budę. Czorny nasz kin, ne darom zapaszu się ne chwatyt. Ne je tu diła. Dobry nam tu byty, ta... O... A toż to... Czas zberaty się domił. A... Toż tam za czas? Ono po prawdzie jakosy ne po europejsko było. Tak odraz domił się zberaty. A wyczuj towarzysz mi ne bardz się ponachlad. Propał kozak. Zalubował się Jewsewij. Sile zmejszczy do makowoho knysza, perewerchle czekuladowy kista, wypyły poczarci i tak pomały zobrali się do odwytania. Żywo parechnał nasz szalenej czornej werchamy, debryjamy, kamenistyma putamy, a człowiekowie jakosy markitni na duszy. I konia woronocho by się zwidaty, czom joho izdec taki nieszczęsliwej. Tak sobie dumam. Może i by polechszało.
Taż toż. Nie wozmę czorny kin, wywidowaty się jawora, czom się nad wodą schylił, a nie czom się zażurył joho pan. Neź widać się kin, jomu chnaty łoramy, hejby z mazepą. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Minął jeden dzień, minął dwa, już to ty damy. Podswykaty ich plany, planoczki, wkazaty im rzepit, zaszmareny jahaczek, ne zimaty siami, to było perszą moją myslu. Idle, ahyś, sławko moja, moja aranżatorko. Lem czerewiczkił satynowych żal i toho sentymentalnoho akordów tej pozycji. Taż toż, sprawy byne zasyplaty, hruszok w popeliny hryty. Himenże, jeden pochlad do mynułoho i spomnułem soj, że znał jem jeszcze drugą damu w susiedztwie po drugi strani rozwadowa. Wdowyczka Natalia. Taż to romantyczne, daż to aż do kraja. Prekrasna i młoda. Ja już zaczynał pić śpiwowaty piśń o wdowycy, szto brała len dridneńki popit hej zeleneńki i dumała. Kiedy to ona murza medą napawała i w karmazyny przybierała. Zater jaruk. Przyszedł jem do Jewsewija i stał za pleczamy. Siedł wid w fotele. Lem jeho bajusy jem wydił. Ech, że bała boński. A sam, że notar bidaczyna Jewsewij od czasu, kiedy sme się wernuli z rozwadowa, chodyt, hejby bujtur, myślamy po obłakach, szuchat, szalije. Widmo zalubowany, szczęśliwy i czesna dusza, lemże szczupak. Złowleny i dosity. A może wszystko jedno i szczęśliwy. Wdarył jem ho po rameny. Dumate zastrych, baju same, de tam. Podało się serce diły, tej bajusy już neprydatny. Piszli w odstałku jak wysłużony muryn. Pideme, wariu do neho. Jarmak hneska w Płazowi, naroda ma sabute, etnografia na poriadku dennym. Zazrwena szczornej, szalenej śnich, kopytamy, a my jarmak pokal szto minuli i wo wdowyczkę hejby doma się wsili. Wyczuł ona, jak oreł Prometeja, nie odstupuje ni na chwilę od mene. Szczebecze, jak to ta łada, a raz to sył wydnowni, to miachki strzenoczu i zas ohen się płomeny w słowach. A wszystkomu Prometej. Ja, bo ty Prometeją? Na wiki? Boże, jak to ty żeny, tak oj wszytkie szpotają tsianami, a jeszcze w dowyciach wariat czary unycia. Zawesty damu do lubołnoho labiryntu, rozpalety w niej amorowu połomeni, wylity w niej oczach żar, a poza toho znaty, jak chybni ona zamituje sit, jak strategiju zaczęła bez dobroho teleskopu, to najlepszy narkotyk dla duszy. Słodko się robyt i lekko na serce. Tak jak dumał, a nie znał jem, że żażda borby z rynkami to nic inczoho, jak rozpalująca się gunem prykłonnist. A to, Wasylu, zwidali my z powrotni do rozi. Tu czorny ił, komanyciu?

Za nas inaczej bywało, odpowił Wasyl. Bodajby jakoj striask, bodajlem samoj sołomy szmaryle. A to przyszło się dobry wychołodnity czornomu. Przychodzu do stajni raz, drugi raz, a koniata pred porożnim żołobom. Lem hołowu potupył i myslet. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Aż to było dalej i cy wdowycia nadała się naszemu herojowi, doznate się w następnych odcinkach. Zapraszam bardzo serdecznie. Besidowała, czytała dla Was Monika Tylawska.

0: Realnym FM.
1: Jest poniedziałek, 25 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. Međunarodné bienále Lemkivskoj rusinskoj kultúry Rutenale. Totle bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý den podíji prochodil v Vosovi. Na počiatku prvšoho dňa odpovalo sa zasiedanie Švitovoj rady Rusiniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drovňaka Nikofora та зложене квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейшов хоровід ансамблів до старого здравичного дому на Креницькому дептаку, де в бальовій залі відкрито були виставу малюнку, ікон і фотографій. Пак пройшли там два концерти. Другий день бієнале зачався зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Wysowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają dwietno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Spiłpracy w Ohorlat. Siluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned počiatok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusinského festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusinskej obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. Hned v programe odkrytia festivalu v Piddukľanskom ošvitním centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkažú piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukľanskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvať do nedeli. V programe na piatniču je medzeinčoma semiričník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzeinčoma Puls Priašova, jedynej v švíti profesijnej rusínsky ansambl. V poslední den podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete predplatiť online 3-dňové bilety vstupu. Muzej Mity v Lignici, Nižnošleský filmový centr i kinopiast v Lignici prosia na speciálny pokaz filmu Mejny kofor v rámkach filmového klubu Seniora. Podia odpude się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstupne darmo. Pak o 16 godzinie w kinie Piast odpude się pokaz filmu Mi Nekofor. Bileto na film możesz przedpłatić w kasach albo na sajcie kina.
0: Були новини Радія Лем ФМ.

Ko karajmą żyć pragnę. Karaja di mu karajba emen. Da karajba emen krajme wierinnych maras. Karajlikba ujał mamen. Estinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila amen. Didin anen bahenamen. Estinim ni horle majmen. Dajatny da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardu mi za przygodę innych pójść świadokandę. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Jatlarda gotle nasze prastarą wiarę. Zrozumiem młodym połączone. Niech rozwieje się rower paramen. Niech nastanie dzień uspa upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisencimdi.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

0: Dialem FM.
1: Jest ponedziałek, 25 maja 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. Međunarodné bienále Lemkiusko-Rusinskoj kultúro Rutenale. Totle bienále vse odpovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý den podíji prochodil v Osovi. Na počátku prvšoho dňa odpovalo sa zasiedania Švitovoj rady Rusiniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hrobi Epifana Drouňaka Nikofora ta złożone kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale pereszą chorobi ansamblił do starego zdrowicznego domu na krenickom deptaku, te w balowi sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszły tam dwa koncerty. Drugi dzień bienale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiu podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają dwietno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy w Ohorlat. Cieluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomii, ale i w obszariach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned počiatok 14. rocznika Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rusyńskiego Festiwalu, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. Hned w programie odkrycia festiwalu w Piduklańskim Oświetnim Centrum i w okład o Perlinach Karpat. Zaran w Domi Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W seredu w Piduklańskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer bude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka święta liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznych festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i wystupu folklornych kolektywiów. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedynej w świecie profesyjnej rusyński ansambl. W pośredni dzień podziei zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Furt jeszcze możecie przydbać online trydniowe bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Niżnośleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podzieja odpuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Mity w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstupne darmo. Pak o 16.00 godzinie w Kini Piast odpuda się pokaz filmu Miej Nekofor. Bileto na film możesz przydbać w kasach albo na sajcie kina.
0: To były nowiny Radia LMFM.

BMFM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj, BMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni, drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i witam was przy kreśni 25 dnia maja, już po 8 godzinie. Minuło 14 minut 25 maja, czyli na 2023 roku. To program Trzy świty i tym programem zaczynamy wieczorny blok wysyłania na żywo z radia LMFM z warszawskiego studia toho, że radia. Budu z wami w programie Trzy świty do 9 godziny, a pak stridymy się jeszcze w programie Słowicia. I tak, kiedy ste już przyszli do słuchania radia, tak już z nami ostante, bude się działo.

Kija, Johan, Petro, Seman i Teodor. Спосеред тих, хто святкують в світі, так міжнародний праздник днес випадає День освободження Африки, то на пам'ять того, як на першій конференції держав і урядів африканських в Адіс-Абебі була основана організація африканської єдноти. Ну і так, за рішенням Організації Об'єднаних Націй, тот ден jest objawiony Dniem Oswobodzenia Afryki. Dnes też sposeret Międzynarodnych Dni, Międzynarodny Den Propałszych Dity, okrem toho oficjalny Światowy Den Futbolu, takim doczytał. Okrem toho świadkują też pojedne derżawy. W Argentynie świadkują Den Majowej Rewolucji z 1810 roku, kiedy to w Buenos Aires to ta majowa rewolucja odbyła się, jakoś zaczął się proces tworzenia dżawy dzisiejszej Argentyny. W Jordanii Dzień Niezależności na pamięć po 1946 roku Peru świadkuje Dzień Klauna. Meksyk Dzień Buchalterii. A też Liwan świadkuje Dzień Oswobodzenia, kiedy to izraelskie wojska, na pamięć tego, jak izraelskie wojska wyszły po 20 rokach z Liwanu w 80 rokach. W nas już taka godzina 8:20, za to ja was zaproszę na muzyku. I będziemy się starać, dasz to o tym dzisiejszym dniu powiedzieć bliżej.

Večer z Radio Lem FM. Den z Radio Lem FM. Lem FM na żywo.

Maria Żelazna nam śpiewała, a my teper przechodzimy do tej części, gdy przypominam, co się podziało w danym dniu 25 dnia maja, na przykład 240 roku przed Chrystom. Pierwsza znana zapiska o tym, że przeszła koło Ziemi, było jej widno, kometa Haleja. Idziemy do 10 stulecia, 1996 rok w Kijowie była poświęcona pierwsza znana na Rusy kamienna dziesiątynna cerkwa Uspinia. Idziemy do Krakowa, do 1477 roku, to uderze widztwo, że zaczął w Krakowie, w Maria kosteli swojej pracy nad ołtarią. Przechodzimy teper do 1666 roku. W rosyjskiej cerkwi był wielki rozkoł, to jak po Nikonowskich reformach liderci hołowna persona od starobriadci protopop Awakum był poddany anatemii i wysłany do monasteria. 1750 rok, teper do 20. stulecia idziemy do londyńskiego zoo, był przywezeny pierwszy hipopotam z nilowej hipopotam. Okrem toho 1920 6 rik, znaczy dokładnie 100 roku temu, co zresztą smotriłem w socjalnych sieciach świadkowania sotnej rocznicy śmierci Simona Petlury, to lider ukraińskiej Narodnej Republiki, był zabity w Paryżu. Idziemy dalej. 1961 rok, kiedy to prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki John Fitzgerald Kennedy w swojej zajawie, w swoim wystąpieniu przed kongresem powiadomił, że Zjednoczone Stany to w 1961 roku to zrobił, to powiem mali, bo do 1980 roku wyprawy człowieka na miesiąc, no i oczywiście jeszcze go bezpieczno nazad na Ziemię wernuty. Co jak znamy się stało przed tym 1980 rokiem, kiedy dobrze pamiętam, w 69 roku pierwszy raz tam człowiek postawił swoje nogi w amerykańskiej misji. 1983 rok, kiedy my już przy Wselenii, przy kosmosie na ekrany w Zjednoczonych Stanach Ameryki вошел фильм «Звездные войны», шестой эпизод «Поворот джедай». 1993 рік, тепер уж ідемо до Європи. Совет Безпеки Організації З'єднаних Націй покликав Міжнародний трибунал до справ бувшої Югославії. A 1997 rok, jeden pan ze Sri Lanki, Joachim, stanowił światowy rekord, stojąwszy na jednej nozie 76 godzin i 40 minut. Tak dobrze rachuję, to prawie 4 dni. Bilsze. Nie, tak, będę za 4 dni. 2018 rok, to jeszcze jedna taka informacja. 8 roku temu w życie weszło zagrażenia Europejskiej Unii o ochronie danych, tak modne. Poslednio RODO albo ORDO, zależnie od tego, jak będziemy rozwijać to tak kroni. Minęło pił minutę temu, za to drogi radiosłuchaczy, ja was zaproszę na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak wracamy do studia na radia LEM FM. I te przechodzimy do rzeczy związanych z rosyjską obszerią. Zacznę od tych, co w subotu minęła rocznica narodzenia wydatnego rosyjskiego malarza Andrija Kocka, jaki urodził się w 1911 roku w Użhorodzie. To jeden z tak określany i bodaj najbardziej talentliwych tych młodszych przedstawników rosyjskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły. To uczennik Josefa Bokszaja i Beli Erdelija na ich szkoli malowania. Najbardziej znany z portretów i z cyklu portretów Dity, cy żen. Wmer Andrij Kocka 3 dnia września, septembra 1987 roku w Użhorodzi. Wczorajszy rocznicy ciż wydatnych ludzi. 1945 rok to data narodzenia Iwana Petrowcyja, wydatnego rosyjskiego poety i pisatela z Podkarpacia, jaki wmer 1 sierpnia, januara 2016 roku. Był ciż znanym perekładaczem, zbierał velo przypowiedok posłowiec, iż był też nowinarium, a jeszcze okrem toho, z ohledu na publiczne samookreślenie się, jak Rusin był wyszmarany z obszerstwa ukraińskich pisateli w 2008 roku. Kto był w dawnych czasach w Użhorodzie, może pamiętać jego bołd z kniżkami w centrum Użhoroda. Iwan Petrowcy, znany, wydatny, współczesny poeta i pisatel z Podkarpacia. 1946 rok, tyż wczorajsza data, to data narodzenia Stefana Suchoho, rosyjskiego poety, tyż prozaika i dramatyka, wrodził się w Nechwalpolanci, to okres humenny, jest pedagogą, metodyką rosyjskiego języka, laureat premii Aleksandra Duchnowicza w obszary rosyjskiej literatury z 2000 roku. Ciż pisał podręcznik, jego znany napisał podręcznik tak do wczynia w osnowniej szkoli i velo inczych. 2014 rok wyszła zbirka basny, trecie kryło. I dneśnia rocznica z 1823 roku to data narodzenia Iwana Mondoka, uczytela i żurnalisty, politycznego dziacza na podkarpackiej Rusy. I jeszcze jedna bardzo ważna data o jego uczeniku, którym był Andrij Kocka, użyłem by się dual, a dnes rocznicę narodzenia z 1891 roku Beli Erdelija, Adalberta Erdelija, to tot, który razem z Bokszają, między innymi, zakładali podkarpacką, rosyjską, malarską szkołę, znanej malar z podkarpackiej Rusy, jaki wmer w 1955 roku w Użhorodzie. A przypominajuczy, że do końca czerwca trwa jeszcze wystawa formy prezutności sztuka Lemki Ukarpackich Rusyniów w Dżernawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie na ulicy Kredytowej. To jak raz twór i Erdelija, i Kocka tam się nachodzą. Za to jest jeszcze to ponad miesiąc, żeby wstąpnąć jej widzity, a dumam, że velo było o tym i w mediach, i w socjalnych sieciach, a okrem toho naprawdę wartat. W nas 16 minut do 9 godziny, jeszcze stygnemy zahraty przed prognozą chwili.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Tak, inferta mezas do studia. Za to, że wyszło się nam iszczy. Jeden punkt dzisiejszego programu Trójświty, znaczy prognoza chwili. W Goryciach teper 19 gradusiu, dost tepły wieczór, kiedy był smotryty na posledni czas i to ta najbliższa nic, też będzie dost tepła. Temperatura padałem do 13. Ale słuchajcie, zaran 23 gradusiu w Goryciach, duże, duże słońce. W sredu tak zmniejsze, bo lem 25. Ale może popołudny, może zagarmity i perejdą bury. W czwartek lem do 19 w nocy uwaga się jako zachłody, w piątek do 22, ale i w czwartek, w piątek sońca dakus w Goryciach bude. Idą do Polkowej z teper jeszcze 24 gradusy i to tam niczy już bude dos tepła. Następna jaka bude, och, lem do 18 bude temperatura padała, no i zaran witorok 30 gradusów na plusi w Polkowiciach, bardzo wiele sońca takoj bez chmar. W sredu i w czwartek dakus się ochłody, bo lem 23 gradusy na plusi maksymalno, czastyczno niebo bude zachmarene, ale już jego bilsze bude na pewno w piatniciu i już bilsza temperatura, bo do 26 gradusów. Za to może się to ta jarwkińcy da jak jeszcze rozwinę. W Pieszowie teper 21 gradusiu, podobnie jak na Lemkowyni, zaran i po zarane aż i horiaczo, może by powisty smutriacze na niedawne temperatury, bo zaran i po zarane 29 gradusiu w Pieszowie, w czwartek do 22 gradusiu, kusie ochłodyć w piatniciu, uż kusićka teplisze do 24. To te dwie najbliższe nocy z minimalną temperaturą 13-14 gradusiu, trzy następne, na żal, już tak 10, no 8 gradusów za to iszczy. Trzeba pamiętać, że jar dopiero się rozstelat na naszych obszyriach. No to idziemy na Podkarpacia, do Mukaczewa. W Mukaczewie teper 21 gradusów i smotriu zaran po zarany po 29 gradusów. Na plusi, oczywidno, w sredu na pewno pohermit nad Podkarpacką Rusią. W czwartek się ochłodyt, maksymalna temperatura do 22 gradusów, w piatniciu do 24, ale od czwartka już velo sońca, tak jak i na premier zaram. A idąc na piłniczno-schidni Madziary do seła Komloszka, tam teper 21 gradusów. O, już bym dumał, że nie perebił, ale perebił 30. Zaran 30 w Komlości, duże sońca w sredu 31 i duże sońca i popołudny. Budut peruna, bude hrmiło. Czwartek i w piatniciu tako schodniejsze 23 i poslidą no 25 gradusów od czwartka też bude duże sońce. Zresztą w sredu też one braknę. To, że buri w Mukaczowi, w Komlości, w Pieszowicy, w Goryciach, to druga sprawa i może powisty no, meteorologiczno oprawdana, kiedyże tak się oteplit bo speka, no, ale to jeszcze tak jej nie nazywajmy. W ruskim Krestuj, teper jeszcze 26 gradusów. Słuchajcie, zaran 31, samo słońce. W sredu 33, samo słońce. A na jedno ich marka. W czwartek, w piatniciu do 27 w ruskim Keresturi. Za to może faktycznie już pomaleńko może takie by sytuacje, że pomału to ta jar już zaczyna być jariu i maje jeszcze tot jeden neciły już miesiąc, żeby się perorodyty w lito, a jak bude w liti, a w liti budeme narikaty, że horiaczo, bo tak wse jest. Drodzy radiosłuchacze, pomaleńko budu się z wami praszczał w programie Tyry Świt, ale to lem na paru minut, tak lem, żeby może powisty zmienity gierok i preobleczy się w redaktora programu Słowowicza, na jaki już teper bardzo skraśni proszę po 9 godzinie w Radiu Lem FM, a to był program Tyry Świt z Podwarszawskiego studia Radia Lem FM na żywo, za jaki bars, ale to bars wam kraśni. Dziękuję, ostawajcie razem z Radią Lem FM.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: na Trzy Hałosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, tu Demko Trochanowski, znaczy słowycia na języku, o języku i na językach. demko@lem.fm to mi e-mail, komunikatory tisz, słód czynny, fajno sobie podyskutowali, zamienuj też den, a fajno tisz zmy sobie na żywo, bo bez świduali, znaczy stojaczy koło sebe, z tego trzyma słuchaczami, barsia z toho tiszu, żeby lem tak dalszej. O tym tak po czasty dnes budę, za to ja nie budu za barsia wywodył. Z toho wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dnesniu słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i wracamy do słowici, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w miejscu na werne. No i ja za to na werno do poprzedniego programu, w którym z wami siedziały o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, załóżmy, w słowniku są postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedlali o doli i niedoli, dola i niedola, choć dola cytisz jest horbata, a niedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i ochsem i chysz, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak szosy stare ze skansenu, no a w nas chyże to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu, bo zaz na żaliem czuł to słowo bars złe i niedobre, to znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowił lem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to te nasze chory, które może powisty są w cerkwi, a może widzimy do jakiej perechlad chorów i tak dalsze. One się nie jak nie tiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które ciszy wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego hor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny, topograficzny, krajoznawczy, krajewidowy wymiar, ta taka obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna, może w ten sposób, ale dałem wam premierę, że w nas chory to już dasz to incze. To idziemy do sebe, to nelem chory i werch, to nelem, że idę się chory doło i raz ciasze, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wiczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczył mnie z dyskusją z komunikatorą na komunikatorach sperzed paroch tygodniów, a jeszcze do tego na wernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich premierów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nycz sobie dojdeme do tej opozycji chory i chory i paru inczych sobie jeszcze prywydeme, to doroch radio słuchaczy. Ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje ch, w zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi g, bo trzeba rozróżnić h i ch, to tą pozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk g w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że h nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami, to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku użone znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Od tale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedyże takie przypomnienia albo uporządkowania to, o czym dnes budu besidował. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim h i ch nasze, z naszego punktu widzenia, zwłaszcza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od H, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na H i H jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwuki, aż i etymologiczno. Tutaj trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwo tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka, to znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z maďarskiego, z niemieckiego, ze słowackiego, tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację, już żyliśmy w Kinci, w Austro-Madiarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madiarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkoły, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać widania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo, kiedy przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie takie mi się bardzo od premier podobać pohar. Bo to możemy sobie postawić z maďarskim czy słowackim, w którym też się naszło z maďarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy tę opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym się rynie, że lemkiwski pohar zachował typ zwuku bliższy tomu maďarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic, pidemy dalej świtom, czerkniemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby. Prynjaty
czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje czerez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H. Taki podobny premier na słowiańskim grunti to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że tak puchu, tak by mał to ptach wydawać taki zwuk i od toho mał by być puchacz. Ale zas polski język przyciągnął go do swojej wymowy, aż i zapisuje przez tak zwane C. Aha. No i to są te

zaczerpujemy tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście serdeczno i to i konnyci, madziarsko i konnyci. I tu zaraz mamy podobny premier, de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na końcu, o czym świadczy RZ w polskim języku, że to H i choć w polskim zapisywane czeres H, to i tak będzie wymawialne czeres H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaszen, gwer. Tu jak raz sąd primiry z G. Znaczy to następne zaświadczenia toho, że dźwięk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, 200 roku temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kolisy objaśniam, że kolisy maliśmy G, które przeszło jak raz w G, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodziać to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки. От але маємо то гандлювання зв'язане з руком. I tu pewno podobna sytuacja jak z tym husarium, że tu przydało się może powiedzieć dosłownie pił słowa o tym jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczelne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czeresh. I załóżmy, że to pożyczkę, językowo pożyczkę to starsza doba. Wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roku temu. A kiedy idę, mamy też nowe pożyczkę i nowe i jest bardzo wiele w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełom, za to już mało kto wydumuje, choć cud taki język, o którym mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy że już ono było wydumane, win o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia cisz jest niepewna, bardzo często się go uczy z francuskim słowem, które oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylony kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć w polskim jest zapisane czeres H, no to jak znamy, będzie wymówione czeres H. Ale rosyjski język przyjął go jak czeres H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To sąd aż i pisze czeres H. Tu lemkijski model wskazuje, że toho roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho prynymamy. Tu mi przychodzi skoro słowo hamburger do
domysły Ociłko, że to to miasto, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz znuty, że tam mamy i h i g. I h mamy jeden do jednego zapożyczone i g Hamburg. R, który tu cisz zaświadcza o tym,

że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy h, czy mamy g, to tak samo przynymamy ho do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych... Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy h. Znamy, że mamy h. Znamy też, że mamy g. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes nie powiązane aż tak ze sobą zwłoki. Oczywiście h i g. One będą tak jak powiązane o kiłko. To, że mamy h w dzisiejszym języku, to pochodzi to od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego. G. No ale smutne się, co robi ta pozycja, to sobostawienie h i h. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyję poił chory, jak prostir, jak dasz to jak swoje strony, jak krajewy. No i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedybyśmy sobie tak dalsze iśli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną będę chodził, że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczna różnica. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty możesz do szkoły, chodyty możesz... po chorach też możesz chodyty. Możesz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach, czy po chorach. Bo chodyty, czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim... Chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikiem, bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci idę, jest i chłodno. Znaczy dwa przydawniki, które sobie postawimy, które znaczą czysto inczy, określają czysto inczy obszary. Możesz być tak to chłodny i ale może być tych chłodny, studenny, zimny den, tak? To są codzienne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym jeszcze paru takich premierów, kotry by mali kołoty bars, ale to bars w ucha. Nie znam, to jest tak jak chusta, smetana, ni, to chusta to chusta, smetana to smetana, smetana jest chusta. Chusta to rich, tak? A chusta to też przydawnik, to dajaka prykmeta, jak widzimy, że chory to nie chory, chodyty to nie chodyty, chłodny to nie chłodny, a chusta to nie chusta. Z nowiszej leksyk. Mamy wykrycznik hej, albo jak z czym się zgadzamy, wysiadujemy hej. Jest słowo, które przyszło z angielskiego języka gej, a to znaczy już czysto, incze. Jedna krysoczka w przybukwi i znaczy czysto incze. Jeszcze może jeden prymir, to bardzo ciekawy w tym aspekcie, że mamy groszy. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lendo Schweifer, jak to ono się rozwiewa. Mamy groszy, groszy pieniazi, zahalno, tym czym płatymy. Groszy, zarablamy groszy. Ale jest to i to fajnie, bardzo ciszy, że się jawiło, że są też groszy. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to inaczej. Groszy to są to te albo drobne groszy, albo groszy, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu
To jest bardzo ciekawy premier de ciszy H i G. Z etymologicznie jednego drzewa robić tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisane przez H i przez G bude mało to znaczenia. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, może powisty taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki freza golis. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstowo słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że bukw H, G, H w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prykraską, to nesu to są sposoby, żeby zapisać inczy zwuk. Jest hram, ja hram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia Besidła Udemko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Komar trejbyk premieruje.
8: Radby drużbą
9: byty.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, kiedy co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriaba.